Ma całą mucha muta, on taką wyjdzie, widać to te rany, ile ma pojazdu ma, on taką wyjdzie, to poraz.